Munguwa ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinanga tinimumadzi, kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda ya chibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya, shunadikana ndi izi. Kukoya madzi muzinghali penu muzigubu za kuchena zvinamuvalo. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchialeka echitonhola musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabodzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera zvankhosa, mulemerero watu ukulu ndi nkhosa.

Nyika yemusambiki yapurutani nguva dzakwana mbiri kana kuti 14 horas. Asi zvese zviri kupangidzira kuti hazvisati zvaita kunditi muunzire masoko muchiputukizi munguva idzi. Zvese zvezviro kwazvo zviri kupangidzira kuti masoko aya epanguva mbiri nyamasi uno kudai zvemuchiputukizi hauyi mumhepo zvezviro kwazvo. Taakuzoona munguva dzimweni dzinoteera kuti ngazvipi zvinozoitika, asi chotoita panapa purutani kaakuti tiende kumupasa masoko muchiute echiputukizi pano nguva ino. Zvese zviri kupangidzira kuti kunira chamboona tione kuti ngazvipi zvinoitika, asi zvese zviri kupangidzira kuti masoko epanguva mbiri atikwanisi kuti timuunzire. Taakuzoona munguva dzimwe dzinoteera pano nguva ino tienda kupinda masoko muchiute.